0: Огрzeje się me otępiałe serce.
1: I stany dzień mój kolorowym znów.
0: I znów mój dzień się stanie kolorowy.
1: I będzie w nim muzyka dookoła.
0: I dookoła będzie w nim muzyka.
1: O, i ja pobaczę, jak twoja любов zrujnuje na zawsze zaklęte koło.
0: I zobaczę, jak twoja miłość zniszczy ten zaklęty krąg na zawsze.
1: No i dalej tam zaczarowane.
0: Wieje i zaurą trochę tak z tym melodramatem w tym wszystkim, ale ładny utwór. No, co to dużo mówić, bo dalej jest znowu refren o zaklętym kręgu identycznych dni, samotnych nocy, identycznych snów i obojętnych oczu.
1: Ale Marcine, скажи ось так відверто, коли ти слухав ДК Енергетик, ти здогадувався, що саме така історія розказується, розповідається в цій пісні?
0: Wiesz co, no tak powiewało jakimś takim smutnym romansem, muszę powiedzieć, z pomiędzy nutek, jeżeli mam być szczery, więc nie jestem jakoś potwornie zaskoczony tym tekstem, tym bardziej, że no, biorąc pod uwagę materiał źródłowy i historię, to spodziewałem się 80sów. No i tutaj tak właśnie, tak jakby spojrzeć w polską muzykę rozrywkową z lat 80. i teksty, no, czego głównie dotyczyły i jaki miały charakter, no to no, taki new romantic, smutny, prawda, to ten...
1: A z polskich wykonawiec, śpiewaczek, який би ти відповідник знайшов для Русі з польської сцени музичної? Бо я так, перше, що мені спало на думку, Ізабела Трояновська, але мені здається, що в ній було більше такого, такої гостроти там менше.
0: То є тяжке питання, бо я не знам творчості Русі аж так добре, щоб тутай стопроцентово якусь paralele celnie przeprowadzić, tak? Więc nie podejmę się. Natomiast no, jeżeli weźmiemy ogólny wydźwięk tych późnych lat 80., no to ten tekst ma w sobie właściwie wszystko, czego można się spodziewać. Papierowy księżyc z nieba spadł, umarł król, niech żyje król,
1: Urszula,
0: i tak dalej. Tak? Także tutaj dużo cytatów, które byłyby zbieżne z tym utworem, w sensie z jego warstwą tekstową, można by na pewno tak dość szybko przywołać sobie na myśl.
1: No dobre, то ставимо крапку в сьогоднішній рубриці з пісні «Слів не викинеш». Ми не викинули жодного слова.
0: Так, і мисля, що послухаємо одного чи двох кавалків, як вважаєш. Можемо послухати в сумі одного, чому ні? І буде то тихо, чилі... bardzo młoda artystka, jeśli się nie mylę, a przynajmniej bardzo świeża na scenie, która jest pianistką, kompozytorką, wokalistką, producentką i robi naprawdę ciekawe rzeczy, na tyle, na ile udało mi się tutaj rzucić na to wszystko uchem. Always Be There łączy ze sobą z jednej strony brzmienie, które kojarzy mi się z dobrze rozumianym trip-hopem, takim, który wychodził spod palców Nuna na przykład w Polsce. Z drugiej strony ma naprawdę mocne jazzowe zacięcie, a z trzeciej strony jest piosenką, jednak piosenką taką bardziej w rozumieniu Massive Attack niż, nie wiem, pop gwiazdy.
1: Rozumiem.
0: Wszystko to pięknie się zgrywa, no i na pewno będę śledził pozostałe dokonania cicho z dużym zainteresowaniem.
1: A ja z ciekawością posłuchaję, tomu się ja nie znałem tej artystki.

0: Hołd dla muzyków, którzy przedkładają prawdę nad popularność pełną artystycznych kompromisów. Buckengrillen, Therapy, Dead Bob, Cap Bambino, Dalek, Tram House, a także Leia Bordreil i Drew McDowell to międzynarodowe grono głosów z mniej lub bardziej głębokiego undergroundu, łączących niekonwencjonalną muzykę i szeroko pojęty przekaz. Wschód kultury, inne brzmienia to wydarzenie dla tych, którzy wierzą, że muzyka może być miejscem spotkań, refleksji i poczucia wspólnoty, a nie tylko konsumpcji. Dla poszukiwaczy, którzy wiedzą, że największe odkrycia rodzą się tam, gdzie nie ma gotowych odpowiedzi, w świecie, gdzie wszystko ma swoją cenę, inne brzmienia dają coś, czego nie da się wycenić. Moment, w którym dźwięk staje się językiem komunikacji, a publiczność współtwórcą. Wstęp i udział w koncertach festiwalu Inne Brzmienia są bezpłatne, więc przybywajcie do Lublina najlepiej już dziś, bo festiwal rozpoczyna się w czwartek i potrwa aż do niedzieli. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli idzie o mój dzisiejszy kulturalny news, to uznałem, że zdecydowanie najlepszym wyborem będzie zaproszenie was na spotkanie z szalenie stylowym ska jazzem najwyższych lotów. Okazja ku temu jest nie byle jaka, bo to 20-lecie działalności warszawskich The Bartenders, którzy świętowali je będą w klubie bardzo, bardzo w stolicy. Bartenders, czy też The Bartenders, to czołowy krajowy przedstawiciel ska jazzu właśnie. Jakby tego było mało, szanowni jubilaci i solenizanci postanowili celebrować swoje urodziny w sposób iście epicki, czyli dzieląc scenę z dosłownymi ojcami chrzestnymi ska jazzu, legendarną amerykańską grupą New York Ska Jazz Ensemble, dla której będzie to jedyny koncert w Polsce. Od roku 1994 New York Ska Jazz Ensemble twórczo łączą zaraźliwe rytmy ska z improwizacyjnym blaskiem jazzu. I to właśnie ta grupa ukonstytuowała ska jazz jako nowy muzyczny gatunek w połowie lat 90. Grupa założona i kierowana przez saksofonistę o barwnym pseudonimie Rocksteady Freddy wydała kilkanaście albumów i miała okazję zaprezentować się na właściwie wszystkich liczących się festiwalach dookoła świata. Summa summarum składa się to na bezapelacyjnie najważniejsze ska jazzowe wydarzenie 2026 roku, więc jeżeli kochasz ska, ellingtonowski jazz, dynamiczny groove i żywe improwizacje, to po prostu musisz tam być. Bardzo, bardzo. Warszawa, 28 czerwca, otwarcie drzwi, jeśli się nie mylę, o 19, a bilety i detale do złowienia w sieci. Do zobaczenia.
1: Марчін у своїй культурній новині запрошує провести ці найближчі дні зі стильним ска-джазом. Нагода справді надзвичайна і виняткова. Цієї неділі у варшавському клубі «Барзо-Барзо» провідні представники варшавської сцени святкуватимуть своє 20-річчя. The Bartenders, Bartenders, бо це про них мова, вирішили відсвяткувати свій ювілей справді епічно, розділивши сцену із в прямому сенсі цього слова хрещеними батьками ска-джазу, легендарним американським гуртом New York Ska Jazz Ensemble, для якого, до речі, це буде єдиний концерт у Польщі. Кілька слів про New York Ska Jazz Ensemble. Діє він з 1994 року і у своїй музиці поєднує заразливі ритми ска з імпровізаційним блиском джазу, і саме цей гурт якби ввів і утвердив ска-джаз як новий музичний жанр. Заснований New York Ska Jazz Ensemble саксофоністом Rocksteady Freddy. Цей гурт випустив понад десяток альбомів і виступав практично на всіх великих і значних фестивалях світу. З огляду на це безсумнівно буде найважливіша ска-джазова подія у Польщі 2026 року, а може і взагалі у Центральній Європі. Тож, якщо ви любите ска, елінгтонський джаз, динамічний грув, жваву імпровізацію, ви просто там повинні бути. Отже, Барзо-Барзо, Варшава, 28 червня, квитки, деталі доступні онлайн. До зустрічі, будемо там. Я не знаю, як мені роздвоїтися між Любліном і Варшавою, буду думати.
0: No i w ten oto sposób doszliśmy do końca kulturalnych wiadomości i dopłynęliśmy właściwie do końca dzisiejszej audycji. Można powiedzieć, że po raz pierwszy w historii zagramy chyba w pełni.
1: Jak tak stało się?

0: 9.46.
1: Вишто,
0: а це як так пройшло?
1: Бо ten tekst był taki krótszy niż zwykle, tam dużo powtórzeń
0: tak,
1: było
0: tak,
1: i
0: tak.
1: Myślę, że to dlatego. No ale plusem wielkim tego zjawiska jest to, że będziemy mogli teraz w pełni zapowiedzieć trzy ostatnie utwory i jeżeli za bardzo się przy okazji nie rozgadamy, to nawet w pełni je usłyszeć. A pierwszym z nich będzie Braai on the Bottom, no i ten Braai właśnie do spółki z Cicho, które było przez 3 i pisane, a
0: tak.
1: Braai jest przez 2, podrzuciły mi więcej niż jedno i jako leitmotiv to tutaj. Dopiero doszliśmy do tego punktu. Na drugiej pozycji startowej Coles i Nowy Świat. Kawałek nie z najnowszej płyty Coles, ale kawałek, którego jeszcze nie graliśmy. A na ostatniej pozycji startowej Leleka i Paporot, którzy debiutują u nas chyba w
0: Leleka
1: programie.
0: Leleka u nas debiutuje? Wow.
1: Tak mi się wydaje.
0: Ciekawo.
1: Prekrasny świt. Ja poszukam zaraz, ale ty opowiadaj, a ja będę szukał.
0: Ну, Braai, я якби не зрозуміла походження цієї назви, а мене завжди інтригують назви гуртів, звідки вони взялися і так далі. Це альтернативний гурт з Києва, постпанк, інді-рок, електропоп, поп-фолк.
1: І звикле по ангельську, так мені видає. Не jestem przekonany, чи абсолютно все, але напевно дуже частина.
0: Абсолютно, так... Я так думаю, що 99% англійською мовою. Але Лека була цьогоріч представницею України на Євробаченні.
1: А бачиш, то навіть не відчаєм.
0: Дуже гарний зупевні, виступ, до речі.
1: Зупевні припадком мені ще то так зграло. І теж вчасній не трафіюєм десь в моїм пошуківанню кавалків на аудиції на Лелека і Папорот, więc тим хентній заграм. Тим більше, що артистично там все згадза. А поміж ними polscy, śląscy Coles z kawałkiem Nowy Świat, przepięknie połamanym rytmicznie i brzmiącym w sposób, który sprawia, że chce się Coles słuchać więcej. Przy okazji polecam nowiutki album Coles Magia, który się już w całości ukazał 14 czerwca bodajże, albo 12 czerwca, głowy nie dam, chyba 12.
0: Bo w nas
1: i jest bardzo dobry.
0: Basen był
1: na pewno, a może i Pierrot. Też głowy nie dam. I na pewno oba chciałem zagrać, a czy zagrałem oba, czy jeden, to musiałbym sprawdzić w notatkach. Uzupełniając jeszcze na koniec audycji bardzo istotną informację. Można nas słuchać o 9 rano i o 9 wieczorem, więc jeżeli właśnie się włączyliście i macie opcję motyla noga, przegapiłam, to zapraszamy na wieczór. Można też nas posłuchać, jeśli się nie mylę, na polskoradiowej stronie podcastowej.
0: Podcastowej, tylko tam potrzebno wybrać rubrykę International i my tam je, toż wy nasi podcasty możecie posłuchać, tam je nasz playlist, тобто nazwy усіх пісень і гуртів, які звучали в нашому ефірі, дуже заохочуємо. Ну і теж що тижня, день перед нашим ефіром на інстаграмі Польського радіо, тобто UA Равлик, так? Польське радіо.
1: UA.polskieradio na Instagramie, a na Facebooku facebook.com/polskieradio.ua.
0: Тож буде, і він з'являється, ролик, в якому ми запрошуємо на нашу передачу, і теж чекаємо на ваші коментарі, можливо, якісь музичні замовлення, ми їх виконуємо.
1: До услышання.
0: Па-па.

0: Tak, jedno z moich ulubionych ukraińskich słów. Właśnie. Dlatego dzisiejsze słowo dnia. Pomyłka, błąd.
1: Починаємо від błądu, від błędu, błądzimy, szukamy.
0: Oby to nie był wielbłąd. Błąd. Słownik języka polskiego PWN informuje, że to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, raz, dwa, trzy, liczenia, wymowy i tym podobne. Po drugie, błąd to jakieś niewłaściwe posunięcie.
1: Błąd życiowy pewnie.
0: Oj, od razu tak wysoko mierzysz. No może jakiś drobny błąd, na przykład złe posunięcie w szachach. Chociaż dla niektórych to też bardzo ważne i mogą uznać to za swój błąd życiowy, przegrana partia. Po trzecie, błąd to fałszywe mniemanie o czymś. Błąd rzeczowy, błąd dotyczący treści, istoty czegoś.
1: І це словник польської мови видавництва ПВН. А якщо заглянемо до великого словника польської мови, то можемо знайти цікаві цитати.
0: Великий словник язика польського. Błąd. Coś, co jest niezgodne z obowiązującymi regułami w jakiejś dziedzinie nauki lub sztuki. Cytaty. Nie tak dawno przyszedł do mnie po wywiad młody dziennikarz z pewnego pisma kulturalnego i kiedy dał mi tekst do autoryzacji, okazało się, że w co drugim słowie jest błąd ortograficzny. Teodor Krzysztof Teplic, mój wybór rzeczy mniejsze. Wstyd, panie dziennikarzu.
1: Це 98 рік, отже цей молодий журналіст вже дозрів і помилки свої, маємо надію, виправив.
0: Albo poprawia mu sztuczna inteligencja. Inny cytat. Wiele ważnych ustaw, w tym także okołobudżetowe, trafia pod obrady Sejmu w ostatniej chwili, marnie przygotowanych z błędami legislacyjnymi. Paweł Tarnowski, paragraf 222. Тигоднік політика.
1: Так, тобто законодавчі помилки тут маються на увазі.
0: Błąd ujęty jako zachowanie lub postępowanie, które przyniosło zgoła niepożądane skutki. Na przykład taki cytat. Oddany towarzysz, który w swojej gorliwości popełnił nie jeden błąd, powinien być nam wciąż bliższy od takiego, co nic nie zrobił dla sprawy i siłą rzeczy. Żadnego błędu nie popełnił. Henryk Grünberg, życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne. Owszem, kto nic nie robi, ten błędu nie popełnia. Jeszcze do tego wrócimy. Sport, piłka nożna. Nie wykorzystywali nawet błędów bramkarza Barcy Bonanno, który mylił się przy wychodzeniu do dośrodkowań. Błąd bramkarza czasem kosztuje łzy i nerwy cały kraj.
1: No i może bude to własny błąd życiowy.
0: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku mógł być błąd człowieka. Cytat, który pojawia się przy okazji wielu wypadków komunikacyjnych i nie tylko. Dalej, przy niekorzystnych aspektach związek z obcokrajowcem może okazać się poważnym błędem życiowym.
1: Oce taka, kto co tak pisze, kto co tak думає?
0: Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz, interpretacja horoskopu podstawy. Pani Krystyno, zwracamy uwagę, że przy pewnych, jak pani pisze, niekorzystnych aspektach jakikolwiek związek międzyludzki może być błędem.
1: Ale якщо тут йдеться про інтерпретацію гороскопа, то можливо авторка мала на думці, що таким помилковим може бути зв'язок чи шлюб рака з биком, скорпіона, з рибами і так далі.
0: No, під warunkiem, że skorpion czy ryba pochodzą z innego kraju. Ja wróżką nie jestem i nie będę interpretować interpretacji horoskopu w wykonaniu pani Krystyny Konaszewskiej-Rymarkiewicz, którą zresztą serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do słuchania naszej audycji. Mówimy o słowie błąd, ale jest w języku polskim przecież słowo pomyłka, czyli spostrzeżenie, sąd niezgodny z rzeczywistością. Innymi słowy, błąd w postępowaniu, rozumowaniu i tak dalej. Musiałeś się pan omylić, mówiłeś, że go tutaj widziałeś, najoczywiściej zaszła jakaś pomyłka. już mnie złoszczą w końcu te wszystkie pomyłki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób płynnie przechodzimy

0: 404. 404, kaliber 44 i Pocahontas. Błąd, storinka taka nie istnieje. To gorzej niż zbrodnia? To błąd?
1: Tak, my już zaczynamy otrzymywać od was odpowiedzi. Пан Шимон пише, що цей вислів належав французькому політичному діячеві Антуану Жак-Клоду Жозефу Буле де ла Мерту. Правильно?
0: Mamy nieco inne informacje, czekamy na uzasadnienie tej odpowiedzi, a tymczasem gramy dalej pół na pół, Stępniewicz-Gaczkowski.
1: Mowa żestów, pomyłka.

0: Błąd to nie były błędy. Niektóre słowa były po prostu wygumkowane. Tutaj, ponieważ powszechnie uważane są za nieprzyzwoite, ale błędów językowych żadnych nie dostrzegliśmy. Trwa wasza ulubiona audycja Piw na Piw, Pół na Pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy, prowadzona przez Janę Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zbliżamy do końca, już zmierzamy do końca dzisiejszego wydania. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Brzmiało nasze pytanie konkursowe tak. Kto jest autorem tych słów, tego cytatu, który pojawia się bardzo często także we współczesnym życiu politycznym, w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach? Otóż bardzo interesująca sprawa. Otrzymaliśmy aż 3 odpowiedzi i szybka kwerenda wskazuje, że wszystkie mogą być poprawne. Rozwiązanie tego konkursu już w poniedziałek w audycji Pół na Pół, w poniedziałek, a nie w piątek, ponieważ jutro będziemy zajmować się sprawami najpiękniejszymi, czyli sztuką, i od polityki będziemy trzymać się z dala. Zapraszamy więc serdecznie na jutro, a za uwagę dziś serdecznie dziękujemy.
1: Marcin Gaczkowski,
0: Jana Stępniewicz, Wolfgang Szućko. Do usłyszenia.

0: Шуцько, вона ж Вольга Шуцько.
1: Починаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Наше сьогоднішнє слово дня – помилка або ж помилка.
0: Бонд.
1: Ні, два наголоси допустимі. Це слово, яке має два допустимі наголоси.
0: Так, одне з моїх улюблених українських слов – власне. Dlatego dzisiejsze слово дня – помилка, бонд.
1: Починаємо від бонду, від буенду, бондіми, шуками.
0: Оби то не був вєльбонд. Błąd, słownik języka polskiego PWN informuje, że to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, raz, dwa, trzy, liczenia, wymowy i tym podobne. Po drugie, błąd to jakieś niewłaściwe posunięcie.
1: Błąd życiowy pewnie.
0: Oj, od razu tak wysoko mierzysz. No może jakiś drobny błąd, na przykład złe posunięcie w szachach. Chociaż dla niektórych to też bardzo ważne i mogą uznać to za swój błąd życiowy, przegrana partia. Po trzecie, błąd to fałszywe mniemanie o czymś. Błąd rzeczowy, błąd dotyczący treści, istoty czegoś.
1: І це словник польської мови видавництва ПВН. А якщо заглянемо до великого словника польської мови, то можемо знайти і цікаві цитати.
0: Великий словник язика польського. Бунт – coś, co jest niezgodne z obowiązującymi regułami w jakiejś dziedzinie nauki lub sztuki. Cytaty. Nie tak dawno przyszedł do mnie po wywiad młody dziennikarz z pewnego pisma kulturalnego i kiedy dał mi tekst do autoryzacji okazało się, że w co drugim słowie jest błąd ortograficzny. Teodor Krzysztof Teplic, mój wybór rzeczy mniejsze. Wstyd, panie dziennikarzu.
1: Це 98-й рік, отже цей молодий журналіст вже дозрів і помилки свої, маємо надію, виправив.
0: Albo poprawia mu sztuczna inteligencja. Inny cytat. Wiele ważnych ustaw, w tym także okołobudżetowe, trafia pod obrady Sejmu w ostatniej chwili, marnie przygotowanych z błędami legislacyjnymi. Paweł Tarnowski, paragraf 222, tygodnik Polityka.
1: Tak, тобто законодавчі помилки тут маються на увазі.
0: Błąd ujęty jako zachowanie lub postępowanie, które przyniosło zgoła niepożądane skutki. Na przykład taki cytat. Oddany towarzysz, który w swej gorliwości popełnił nie jeden błąd, powinien być nam wciąż bliższy od takiego, co nic nie zrobił dla sprawy i siłą rzeczy. Żadnego błędu nie popełnił. Henryk Grynberg, życie ideologiczne, osobiste, codzienne i artystyczne. Owszem, kto nic nie robi, ten błędu nie popełnia. Jeszcze do tego wrócimy. Sport, piłka nożna. Nie wykorzystywali nawet błędów bramkarza Barcy Bonanno, który mylił się przy wychodzeniu do dośrodkowań. Błąd bramkarza czasem kosztuje łzy i nerwy cały kraj.
1: No i może bude to własny błąd życiowy.
0: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że przyczyną wypadku mógł być błąd człowieka. Cytat, który pojawia się przy okazji wielu wypadków komunikacyjnych i nie tylko. Dalej, przy niekorzystnych aspektach związek z obcokrajowcem może okazać się poważnym błędem życiowym.
1: Oce taka, kto co tak pisze, kto co tak думає?
0: Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz, interpretacja horoskopu podstawy. Pani Krystyno, zwracamy uwagę, że przy pewnych, jak pani pisze, niekorzystnych aspektach jakikolwiek związek międzyludzki może być błędem.
1: Ale jeśli to йдеться про interpretację horoskopu, to możliwe autorka mala na думці, що таким помилковим може бути зв'язок чи шлюб рака з биком, скорпіона, з рибами і так далі.
0: No, під warunkiem, że skorpion czy ryba pochodzą z innego kraju. Ja wróżką nie jestem i nie będę interpretować interpretacji horoskopu w wykonaniu pani Krystyny Konaszewskiej-Rymarkiewicz, którą zresztą serdecznie pozdrawiamy i zachęcamy do słuchania naszej audycji. Mówimy o słowie błąd, ale jest w języku polskim przecież słowo pomyłka.

0: Адам Вона Жілінський ось таку пісню склав про помилку, о Буендже, а Анджей Мікош Вебер підібрав гарний музичний супровід.
1: Вона і Вебер Буенд, то не були Буенди. Ніктори слова були попросту вигумковані. Тутай, понівеж повшехні уважане са за непризвоїте, але Буендів язикових жадних не дострегліśmy. Трва ваша улюблена аудиція пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України, проведена через Яна Стемпнєвич і Марчіна Гачковського. Зближаємо до кінця, już zmierzamy до кінця dzisiejszego видання. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Brzmiało nasze pytanie konkursowe tak. Kto jest autorem tych słów, tego cytatu, który pojawia się bardzo często także we współczesnym życiu politycznym w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach? Otóż bardzo interesująca sprawa. Otrzymaliśmy aż 3 odpowiedzi i szybka kwerenda wskazuje, że wszystkie mogą być poprawne. Rozwiązanie tego konkursu już w poniedziałek w audycji Pół na Pół, w poniedziałek, a nie w piątek, ponieważ jutro będziemy zajmować się sprawami najpiękniejszymi, czyli sztuką, i od polityki będziemy trzymać się z dala. Zapraszamy więc serdecznie na jutro, a za uwagę dziś serdecznie dziękujemy.
0: Marcin Gaczkowski,
1: Jana Stępniewicz, Wolga Szućko. До услышания.

0: zrozumienia i próby mówienia do siebie nawzajem tak, żeby ta druga strona rozumiała naprawdę chcieć znaczy móc.
1: A my możemy.
0: Możemy. Wszystko zawsze możemy. Co mamy nie móc? Mili Państwo, oprócz tego w naszej audycji gramy muzykę z Polski i Ukrainy, no i gadamy
1: jaką
0: w każdym swoim języku.
1: Każdego tygodnia Martin Duże P. Matuszewski. I my możemy i хочемо i любимо слухати цю музику і про неї розповідати. Можемо теж вас ознайомити із культурними новинами.
0: І zgłębimy na pewno jakiś tekst ukraińskiego utworu, tłumacząc go na polski i dokonując jego autorskiej analizy poetyckiej.
1: Tak, i co też my możemy zrobić.
0: Na początek gramy wam trójce na początek, co też jest swego rodzaju stałym fragmentem gry. Bywa też u nas leitmotiv. Kiedyś był zawsze, teraz bywa. Dziś leitmotivem pomyślałem, że powinno być więcej niż jedno i, ale to dopiero pod koniec audycji wyjdzie.
1: Dlaczego? Dobre, więcej niż i, odne i. Super. Takie, mnie to podoba.
0: Bo tutaj nie ma jednego I, tu jest dwa razy I, bo jesteśmy dwoma osobami.
1: Ja sobie zapisuję.
0: Co do trójcy na początek, Hanna Czorna i Jarima Amur. Przepiękny kawałek, o którym wspomniała Jana, już u nas kiedyś brzmiał i tradycyjnie na początek stwierdziłem, że trzeba odświeżyć jakiś numer i padło właśnie na ten, co mnie bardzo cieszy, bo go bardzo lubię. Kacperczyk i Vito Bambino z kawałkiem Mam Talent. To będzie pozycja, czy też propozycja numer dwa, która już za chwilę. I wydaje mi się, że bracia Kacperczyk, mimo że są niekłamanymi gwiazdami polskiej muzyki alternatywno-rozrywkowej, to jeszcze u nas nie brzmieli, więc będzie to swego rodzaju debiut.
1: Tak, pierwszy u nas zwyczatomać. Vito Bambino w kooperacji z innymi muzykantami, mnie zdaje się, że on u nas już był, prawda?
0: Na pewno był i Vito Bambino też jako Bitamina u nas się pojawiał już. Jeszcze jak mieliśmy muzyczny alfabet, jeszcze kiedy nasza audycja miała 2 godziny. Teraz w sumie też mamy 2 godziny, tylko 2 razy to samo. Rano o 9 i wieczorem o 9. Wszystko się zgadza. A na drugiej pozycji startowej, czy też trzeciej właściwie, jeżeli tak trzymać się numeracji, którą wcześniej przyjąłem, numer 482, Tikaju Wyd Seby.
1: Так, і цей гурт є найстаршим, можна сказати, ну, не можна, але з певністю я скажу, що він є найстаршим, і пісня теж є найстаршою посеред цієї музичної трійці, тому що пісня походить з 2004 року, з дебютного альбому цього одеського, а пізніше київського гурту, номер 482, не номер, а номер, так, з польська трошки, правда? Натомість, звідки взялася оця цифра 482? 52. Музиканти її вибрали тому, що, по-перше, це код Одеси, тобто рідного міста їхнього, а по-друге, цим цифрами 48, 482 починається штрих-код українських товарів. Тобто номер 482 made in Ukraine.
0: Послухайте.
2: Бо то не є

0: tym utworem, w sensie z jego warstwą tekstową, można by na pewno tak dość szybko przywołać sobie na myśl.
1: No dobre, to stawimo крапку в сьогоднішній рубриці з пісні слів не викинеш. Ми не викинули жодного слова.
0: Tak, i myślę, że posłuchamy jednego czy dwóch kawałków, jak uważasz. Możemy posłuchać w sumie jednego, czemu nie? I będzie to Cicho, czyli bardzo młoda artystka, jeśli się nie mylę, a przynajmniej bardzo świeża na scenie, która jest pianistką, kompozytorką, wokalistką, producentką i robi naprawdę ciekawe rzeczy na tyle, na ile udało mi się tutaj rzucić na to wszystko uchem. Always Bitter łączy ze sobą z jednej strony brzmienie, które kojarzy mi się z dobrze rozumianym trip-hopem, takim, który wychodził spod palców Nuna na przykład w Polsce. Z drugiej strony ma naprawdę mocne jazzowe zacięcie, a z trzeciej strony jest piosenką, jednak piosenką taką bardziej w rozumieniu Massive Attack niż, nie wiem, pop gwiazdy.
1: Rozumiem.
0: Wszystko to pięknie się zgrywa, no i na pewno będę śledził pozostałe dokonania Cicho z dużym zainteresowaniem.
1: A ja z ciekawością posłuchaję, tomu się ja nie znałem tej artystki.

0: Ця цей захід для тих, хто вірить, що музика може бути місцем зустрічі, роздумів і відчуття спільноти, а не просто такого споживання музики. Отже, для тих, хто шукає, хто шукає різноманітних звучань, і хто не має готових відповідей, то я думаю, що це для вас. Інне Бжмєня, інші звучання. Теж це теж спільнота, якщо би так одним словом сказати про фестиваль, спільнота людей, які люблять ці музичні пошуки. Я на Схід культури, інші звучання їжджу вже досить віддавна і бачу там, дуже і люблю туди їздити, тому що бачу знайомі обличчя, тобто люди, які щороку туди повертаються. І важлива інформація, вхід і участь у концертах безкоштовна. Тож, їдьте до Любліна. Вже сьогодні фестиваль стартує у четвер і триватиме він до неділі. Ти бачиш, перепрошую, Марчине, ти бачиш, мені так, це говорилося, задумалася, я вже думками в Любліні, перепрошую, трошечки зарано, фальстарт був.
1: В своїй культурній відомості Яна постановила дziś zaprosić Was do Lublina na jej ulubiony festiwal Wschód Kultury Inne Brzmienia. Odbywa się on rokrocznie od roku 2009 i daje szansę doświadczenia i wysłuchania najciekawszych zjawisk muzycznych ze styku różnych gatunków, tradycji i kulturowych wpływów. Oferuje ambitną, niekonwencjonalną muzykę, eksplorującą często mało znane artystyczne krainy. Tegoroczna 19. edycja festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia to hołd dla muzyków, którzy przedkładają prawdę nad popularność pełną artystycznych kompromisów. Bakengrillen, Therapy, Dead Bob, Cap Bambino, Dalek, Tram House, a także Leia Bohdreil i Drew McDowell to międzynarodowe grono głosów z mniej lub bardziej głębokiego undergroundu, łączących niekonwencjonalną muzykę i szeroko pojęty przekaz. Wschód kultury Inne Brzmienia to wydarzenie dla tych, którzy wierzą, że muzyka może być miejscem spotkań, refleksji i poczucia wspólnoty, a nie tylko konsumpcji. Dla poszukiwaczy, którzy wiedzą, że największe odkrycia rodzą się tam, gdzie nie ma gotowych odpowiedzi, w świecie, gdzie wszystko ma swoją cenę, Inne Brzmienia dają coś, czego nie da się wycenić. Moment, w którym dźwięk staje się językiem komunikacji, a publiczność współtwórcą. Wstęp i udział w koncertach festiwalu Inne Brzmienia są bezpłatne, więc przybywajcie do Lublina, najlepiej już dziś, bo festiwal rozpoczyna się w czwartek i potrwa aż do niedzieli. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli idzie o mój dzisiejszy kulturalny news, to uznałem, że zdecydowanie najlepszym wyborem będzie zaproszenie Was na spotkanie z szalenie stylowym ska jazzem najwyższych lotów. Okazja ku temu jest nie byle jaka, bo to 20-lecie działalności warszawskich The Bartenders, którzy świętowali je będą w klubie bardzo, bardzo w stolicy. Bartenders, czy też The Bartenders, to czołowy krajowy przedstawiciel ska jazzu właśnie. Jakby tego było mało, szanowni jubilaci i solenizanci postanowili celebrować swoją urodziny w sposób iście epicki, czyli dzieląc scenę z dosłownymi ojcami chrzestnymi ska jazzu, legendarną amerykańską grupą New York Ska Jazz Ensemble, dla której będzie to jedyny koncert w Polsce. Od roku 1994 New York Ska Jazz Ensemble twórczo łączą zaraźliwe rytmy ska z improwizacyjnym blaskiem jazzu. I to właśnie ta grupa ukonstytuowała ska jazz jako nowy muzyczny gatunek w połowie lat 90. Grupa założona i kierowana przez saksofonistę o barwnym pseudonimie Rocksteady Freddy wydała kilkanaście albumów i miała okazję zaprezentować się na właściwie wszystkich liczących się festiwalach dookoła świata. Summa summarum składa się to na bezapelacyjnie najważniejsze ska jazzowe wydarzenie 2026 roku, więc jeżeli kochasz ska, ellingtonowski jazz, dynamiczny groove i żywe improwizacje, to po prostu musisz tam być. Bardzo, bardzo. Warszawa, 28 czerwca, otwarcie drzwi, jeśli się nie mylę, o 19, a bilety i detale do złowienia w sieci. Do zobaczenia.
0: Мартін у своїй культурній новині запрошує провести ці найближчі дні зі стильним ска-джазом. Нагода справді надзвичайна і виняткова. Цієї неділі у Варшавському клубі «Бар-за-бар» за провідні представники варшавської сцени святкуватимуть своє 20-річчя. «The Bartenders»

0: Так, ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна майже година, тому що перед нами 54 хвилини. Ця майже година має назву «Пів на пів».
1: Rozpoczynamy audycję pół na pół, czyli piw na piw. Przez najbliższą godzinę będziemy mówić z wami na jakiś bardzo interesujący kolejny temat. Pracujemy w studiu Polskiego Radia dla Ukrainy w Warszawie, a nad wszystkim czuwa realizatorka Olga Szućko, wonasz Wolga Szućko.
0: Poczynajmy tradycyjno.
1: Słowo dnia.
0: Наше сьогоднішнє слово дня – помилка або ж помилка.
1: Блонд.
0: Ні, два наголоси допустимі. Це слово, яке має два допустимі наголоси.
1: Так, одне з моїх улюблених українських слів – власне. Dlatego dzisiejsze слово дня – помилка, блонд.
0: Починаємо від блонду, від бленду, бондіми, шуками.
1: Оби то не був вєльбунд. Błąd, słownik języka polskiego PWN informuje, że to niezgodność z obowiązującymi regułami pisania, raz, dwa, trzy, liczenia, wymowy i tym podobne. Po drugie, błąd to jakieś niewłaściwe posunięcie.
0: Błąd życiowy pewnie.
1: Oj, od razu tak wysoko mierzysz. No może jakiś drobny błąd, na przykład złe posunięcie w szachach. Chociaż dla niektórych to też bardzo ważne i mogą uznać to za swój błąd życiowy, przegrana partia. Po trzecie, błąd to fałszywe mniemanie o czymś. Błąd rzeczowy, błąd dotyczący treści, istoty czegoś.
0: І це словник польської мови видавництва ПВН. А якщо заглянемо до великого словника польської мови, то можемо знайти і цікаві цитати.
1: Великий словник języka polskiego. Błąd. Coś, co jest niezgodne z obowiązującymi regułami w jakiejś dziedzinie nauki lub sztuki. Cytaty. Nie tak dawno przyszedł do mnie po wywiad młody dziennikarz z pewnego pisma kulturalnego i kiedy dał mi tekst do autoryzacji, okazało się, że w co drugim słowie jest błąd ortograficzny. Teodor Krzysztof Teplic, mój wybór rzeczy mniejsze. Wstyd, panie dziennikarzu.
0: Це 98-й рік, отже цей молодий журналіст вже дозрів і помилки свої, маємо надію, виправив.
1: Albo poprawia mu sztuczna inteligencja. Inny cytat. Wiele ważnych ustaw, w tym także okołobudżetowe, trafia pod obrady Sejmu w ostatniej chwili, marnie przygotowanych z błędami legislacyjnymi. Paweł Tarnowski, paragraf 222, tygodnik Polityka.
0: Tak, тобто законодавчі помилки тут мається на увазі.
1: Błąd ujęty jako zachowanie lub postępowanie, które przyniosło zgoła niepożądane skutki. Na przykład taki cytat. Oddany towarzysz, który w swojej gorliwości popełnił nie jeden błąd, powinien być nam wciąż bliższy od takiego,

0: Адам Вона Желінський ось таку пісню склав про помилку о Буендже, а Анджей Мікош Вебер підібрав гарний музичний супровід.
1: Вона і Вебер Буенд, то не були Буенди. Некоторі слова були по просту вигумковані. Тутай, поневаж повшехні уважане са за непризвоїте, але Буендов язикових жадних не дострегліśmy. Трва ваша улюблена аудиція пів на пів, пів на пів на антені Польського радіо для України, проведена через Яна Стемпнєвич і Марчина Гачковського. Зближаємо до кінця, już зміжаємо до кінця dzisiejszego видання. To gorzej niż zbrodnia, to błąd. Brzmiało nasze pytanie konkursowe tak. Kto jest autorem tych słów, tego cytatu, który pojawia się bardzo często także we współczesnym życiu politycznym w różnych konfiguracjach i w różnych wariantach? Otóż bardzo interesująca sprawa. Otrzymaliśmy aż 3 odpowiedzi i szybka kwerenda wskazuje, że wszystkie mogą być poprawne. Rozwiązanie tego konkursu już w poniedziałek w audycji Pół na Pół, w poniedziałek, a nie w piątek, ponieważ jutro będziemy zajmować się sprawami najpiękniejszymi, czyli sztuką, i od polityki będziemy trzymać się z dala. Zapraszamy więc serdecznie na jutro, a za uwagę dziś serdecznie dziękujemy.
0: Marcin Gaczkowski,
1: Jana Stępniewicz, Wolga Szućko. До услышания.

zająć się nami. Trzeba było wracać do domu i nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać, trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną, trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu, gdy wojny, koszmary nas straszyły. Trzeba było przywalić koleżkom, gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili. Trzeba było być wtedy z nami, z naszymi traumami i marzeniami.

strachy były. Gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze